0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co dziesiątemu księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gierszfałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
2: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w strefie Gazy i Libanie.
1: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co dziesiątego na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
3: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w Potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
1: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gierszfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gierszfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
2: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W to niedzielne południe kłania się Państwu Natalia Pieśniewska. Zapraszamy na duchową pielgrzymkę do Watykanu, podczas której przeniesiemy się na plac świętego Piotra, gdzie Ojciec Święty Leon XIV poprowadzi modlitwę Anioł Pański. Wysłuchamy jego krótkiego rozważania, a następnie wspólnie odmówimy modlitwę. Na placu świętego Piotra zgromadzili się już pielgrzymi z całego świata, którzy z radością oczekują pojawienia się papieża w oknie Pałacu Apostolskiego. Za chwilkę będziemy uczestniczyć w tym spotkaniu z Ojcem Świętym. Wczoraj zakończył się dwudniowy, nadzwyczajny konsystorz, podczas którego Leon XIV wraz z kardynałami z całego świata podejmował refleksję nad czterema kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi życia i misji Kościoła. Tematy obrad obejmowały ewangelizację, misję Kościoła we współczesnym świecie, synodalność oraz nowe wyzwania stojące przed wspólnotą wiernych. Podsumowując obrady nadzwyczajnego konsystorza, papież Leon XIV podkreślił, że w centrum życia Kościoła zawsze musi być Chrystus. Wezwał do wprowadzania w życie owoców synodu poprzez wzajemne słuchanie i wspólne rozeznawanie, a także do większej troski o młodych i rodziny. Ojciec Święty zachęcił również do ponownego odkrycia idei dobra wspólnego oraz zaapelował o pokój, przypominając, że przemoc nigdy nie może mieć ostatniego słowa. Przed letnim wypoczynkiem papież Leon XIV po raz ostatni będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra. Już 4 lipca odwiedzi Lampedusę, gdzie będzie przewodniczył mszy świętej poświęconej migrantom i wspólnotom ich przyjmującym. Następnie papież rozpocznie letni pobyt w Castel Gandolfo. Modlitwie Anioł Pański będzie w samym Castel Gandolfo przewodniczył zarówno 5, jak i 12 lipca na Piazza della Libertà. Do Watykanu wróci zaś 19 lipca podczas modlitwy na placu świętego Piotra spotka się z wiernymi. Wszystkie wydarzenia będą

0: Fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Bracia i siostry, dobrej niedzieli.
0: Anche nel Vangelo di oggi.
1: W odczytywanej dziś Ewangelii słyszymy kilka zachęt Jezusa, które uczą nas, jak iść za Nim i być świadkami Jego Królestwa. Nie chodzi o jakieś akty zewnętrzne, ale o to, by zaangażować się całym sobą w relacji miłości z Nim. Aby zaś miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje przynajmniej trzech rzeczy: oderwania, utraty i przyjmowania. Przede wszystkim oderwania. Jezus mówi: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kiedy Pan zaczyna posyłać swoich apostołów na misję, chce, aby byli wolni od jakichkolwiek więzi. A dla wszystkich jest prawdą to, że również najdroższe uczucia zyskują swoją pełnię dzięki miłości, którą obdarza nas Chrystus. Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko, jeżeli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeśli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów. Święty Augustyn mówi: bolesna jest rozłąka z tym, co kochasz, ale także rolnik traci na pewien czas to, co sieje. Tylko tracąc to ziarno rzucone w ziemię, będzie mógł zobaczyć, jak kwitnie. W tym sensie miłość jest również stratą. Trudno jest nam to zrozumieć, zwłaszcza w świecie, w którym strata wydaje się słabością i ulega się obsesji na punkcie posiadania. Jednak miłość owocuje tylko w dawaniu siebie. Kiedy jesteśmy skłonni utracić nieco z naszego ja, żeby zrobić miejsce drugiemu, stracić trochę czasu, żeby wysłuchać przyjaciela, zrezygnować z odrobiny komfortu, żeby dzielić się z kimś trudną sytuacją. Ktoś, kto zachowuje życie tylko dla siebie, mówi Ewangelia, w rzeczywistości je traci, gdyż nie otwiera się ono na radość miłości i staje się jałowe. Dlatego Jezus zachęca nas do przyjęcia krzyża. On się ofiarował, utracił samego siebie i właśnie przez to mogliśmy otrzymywać Jego życie w obfitości. I ten sposób, jeżeli żyjemy logiką daru, my także będziemy zdolni rodzić nowe życie w naszych relacjach. Wreszcie przyjmowanie. Miłość w istocie wyraża się w konkretnych wyborach i działaniach, w zaangażowaniu, składającym się z drobnych codziennych gestów, jak podanie szklanki wody spragnionemu. Posyłając swoich uczniów przed sobą, Jezus prosi ich, aby szli bez zapasów, to znaczy, żeby byli ludźmi potrzebującymi, bowiem w ten sposób będą mogli wzbudzać gościnność u tych, których spotkają. A przyjmując tego, kto przychodzi w imię Jezusa, przyjmuje się Jego i Ojca Niebieskiego, który Go posłał. Miłość do Pana zawsze wyraża się poprzez przyjmowanie braci. Moi drodzy, prośmy Maryję Pannę, która kochała swojego

Сына. Умеет Его также утратить. Niech nam pomaga ona być pokornymi i radosnymi świadkami miłości Chrystusa. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy poznawszy się za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Pragnę wyrazić moją bliskość z braćmi i siostrami Wenezuelczykami dotkniętymi przez ostatnie trzęsienia ziemi, które spowodowały liczne ofiary i rannych. Podobnie jak wiele strat materialnych. Modlę się do Ojca Świętego o życie wieczne dla zmarłych i chcę potwierdzić moją bliskość ze wszystkimi rodzinami tych, którzy byli poszkodowani i z tymi wszystkimi, którzy im pomagają. Wyrażam też moją bliskość i wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy z hojnością angażują się w pomoc i poszukiwania. A teraz witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Dziękuję Wam za to, że przyszliście pomimo tego wielkiego upału. Pozdrawiam wiernych z diecezji Kumba w Kamerunie, a także tych z wielu innych krajów. Pozdrawiam młodych zakonników kamilianów i siostry kamilianki, grupy parafialne z Priolo Gargallo, z Avola, z Regalbuto i z Bari. A także skautów z Rovereto i młodzież z Mestrino w diecezji Padwy, którzy niedawno przyjęli pierwszą komunię świętą i przystąpili do bierzmowania. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Do zobaczenia i do jutra w uroczystość świętych Piotra i Pawła.
2: Słyszeliśmy modlitwę Anioł Pański oraz przemówienie Ojca Świętego, który prosił o modlitwę za Wenezuelę, za wszystkich cierpiących i tych, którzy niosą pomoc podczas środowej katastrofy wywołanej trzęsieniem ziemi w Wenezueli. Ojciec Święty podkreślił, że aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy: oderwania, straty i przyjmowania. Ojciec Święty wyjaśnił, że pójście za Chrystusem oznacza całkowite zaangażowanie w relacje miłości z Nim. Ojciec Święty mówił także o znaczeniu przyjmowania drugiego człowieka w codziennym życiu. Zauważył, że miłość w istocie wyraża się w konkretnych wyborach i działaniach, w zaangażowaniu składającym się z drobnych, codziennych gestów. Podkreślił, że miłość do Pana zawsze wyraża się poprzez przyjmowanie braci. Na zakończenie obchodów nadzwyczajnego konsystorza jutro w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 9:30 zapraszamy na transmisję z uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV z okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, podczas której metropolici z różnych stron świata otrzymają paliusze jako znak jedności z następcą świętego Piotra i pasterskiej troski powierzony Kościół. Wśród nich znajdą się trzej hierarchowie z Polski: ksiądz kardynał Konrad Krajewski, ksiądz kardynał Grzegorz Ryś oraz ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski. Zapraszamy na transmisję z tego wydarzenia do Vatican News o godzinie 9:30. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zapewnia o modlitwie i dziękuje za pomoc ofiarom tragedii w Wenezueli. Najdroższe uczucia zyskują swoją pełnię dzięki miłości, którą obdarza nas Chrystus, wskazał Leon XIV. Wysłannik papieża przewodniczy obchodom setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy – oderwania, straty i przyjmowania, powiedział Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
2: Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko jeżeli opuści się dom rodziców, żeby się zaangażować w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeżeli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów.
1: W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli i ich bliskich i podziękował wszystkim, którzy niosą pomoc po kataklizmie.
2: Pragnę wyrazić moją bliskość siostrom i braciom z Wenezueli. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam wyrazy mojej duchowej bliskości ich rodzinom, osobom rannym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Jednocześnie wyrażam wdzięczność i słowa uznania wszystkim, którzy z wielką ofiarnością uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i niosą pomoc poszkodowanym.
1: Pragnę, aby Kościół na Litwie doświadczał eucharystycznej mocy, mówił w katedrze w Kownie arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, specjalny wysłannik Ojca Świętego na uroczystości z okazji setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej.
3: Zachęcił do celebracji niedzieli jako Dnia Pańskiego, uczestnictwa we mszy świętej, za co w przeszłości tak wielu męczenników oddawało życie. Tak jak na przykład męczennicy Afryki Północnej, którzy mówili: bez niedzieli nie możemy żyć.
1: Jutro Leon XIV nałoży na ramiona arcybiskupów metropolitów paliusz, symbol jedności z biskupem Rzymu i troski o lud Boży.
3: Wśród nich będą Polacy, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki.
1: Jutro, w uroczystość świętych Piotra i Pawła, tradycyjnie jest w Polsce i na całym świecie zbiórka funduszy, które są przekazywane do dyspozycji Ojca Świętego.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zapewnia o modlitwie i dziękuje za pomoc ofiarom tragedii w Wenezueli. Najdroższe uczucia zyskują swoją pełnię dzięki miłości, którą obdarza nas Chrystus, wskazał Leon XIV. Wysłannik papieża przewodniczy obchodom setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy – oderwania, straty i przyjmowania, powiedział Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
2: Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko jeżeli opuści się dom rodziców, żeby się zaangażować w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeżeli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów.
1: W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zapewnił o modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli i ich bliskich i podziękował wszystkim, którzy niosą pomoc po kataklizmie.
2: Pragnę wyrazić moją bliskość siostrom i braciom z Wenezueli. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam wyrazy mojej duchowej bliskości ich rodzinom, osobom rannym oraz wszystkim, których dotknęła ta tragedia. Jednocześnie wyrażam wdzięczność i słowa uznania wszystkim, którzy z wielką ofiarnością uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i niosą pomoc poszkodowanym.
1: Pragnę, aby Kościół na Litwie doświadczał eucharystycznej mocy, mówił w katedrze w Kownie arcybiskup Paul Richard Gallagher, sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, specjalny wysłannik Ojca Świętego na uroczystości z okazji setnej rocznicy kanonicznego ustanowienia litewskiej prowincji kościelnej.
3: Zachęcił do celebracji niedzieli jako Dnia Pańskiego, uczestnictwa we mszy świętej, za co w przeszłości tak wielu męczenników oddawało życie, tak jak na przykład męczennicy Afryki Północnej, którzy mówili: bez niedzieli nie możemy żyć.
1: Jutro Leon XIV nałoży na ramiona arcybiskupów metropolitów paliusz, symbol jedności z biskupem Rzymu i troski o lud Boży.
3: Wśród nich będą Polacy, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki.
1: Jutro, w uroczystość świętych Piotra i Pawła, tradycyjnie jest w Polsce i na całym świecie zbiórka funduszy, które są przekazywane do dyspozycji Ojca Świętego.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.